jestem i musiałem to porzucić. Bo dziś świat to tylko biznes, tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej, tłumy ludzi wciąż pod Spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

O co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Minęła siódma. Jeszcze dziś prokuratura może przesłuchać i postawić zarzuty nożownikowi z Jarosławia. 31-letni Ukrainiec w klasztorze sióstr benedyktynek śmiertelnie ranił jedną osobę. Cztery trafiły do szpitala. Wiadomo, że napastnik nie był związany z klasztorem. Służby ustalają motywy ataku. Wstępne badania wykazały, że mężczyzna był trzeźwy. Wczoraj wieczorem wojsko znów operowało w powietrzu. To z racji ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Działania skończyły się przed 6 rano. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa był ogłoszony dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. To przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Od północy będzie cisza wyborcza. W Polsce najszybciej na świecie przybywa osób ultrabogatych. Tak twierdzi Puls Biznesu. To efekt umocnienia złotego wobec dolara, wysokiej inflacji oraz szybkiego wzrostu gospodarczego.
2: Żarty się skończyły, wjechał poranny szczyt, ciasne Jerozolimskie w stronę Zawiszy już solidnie szarpią wasze nerwy. Na Woli rozkopana Grzybowska zrzuca ruch na prostą i do Warową. Zaczynamy tam pełzać żółwim tempem. Przypominam, wieczorem na Narodowym gramy z Bośnią. Będzie gorąco. Sprawdzamy, co tam dzieje się na warszawskim niebie. Póki co na termometrach mamy 11 stopni, ale nad głowami już zaczyna się rozpogadzać. Czuć w powietrzu, że za rogiem czeka nas zmiana. Może jeszcze tego nie widzicie, nie czujecie i bardzo trudno to sobie wyobrazić o poranku o tej porze, ale serio, ciepełko nadciąga. Może jeszcze nie dzisiaj, ale jutro na pewno już będzie. I słońce też będzie.
3: Czy moje robaczki wstały, bo mam najlepszą wiadomość z możliwych. Słuchajcie, jest piątek, weekendu początek, godzina 7:02 i wasze ulubione radio Kiss FM. No cóż za kombo, do tego ja i Julia Wasilewska i mamy piękną całość wszystkiego, czego potrzebujecie w ten piątkowy poranek. No słuchajcie, nie lękajcie się, szybciutko zleci!

0: Dzień dobry.
1: Naprawdę muszę powiedzieć, co to, że jest przeganialne.
2: A, no o, właśnie.
0: Cześć, Adio.
2: Siema.
0: Chciałam tutaj sama poprowadzić, ale no powiedz, jak już jesteś.
2: Nie, ja chciałam powiedzieć, że Nutka jest naprawdę genialna. Ja mam jedno pytanie w imieniu swoim i wszystkich słuchaczy. Przepraszam, co ty masz na twarzy?
0: Aha, no właśnie, wiecie co, bo ja tutaj przyszłam jakieś pół godzinki temu i sobie nałożyłam maseczkę, zrobiłam skincare, mam wałek na włosach, dlatego że, Adi, ja się dzisiaj szykuję na bardzo intensywny dzień. Po pierwsze, oczywiście tutaj w pracy chcę pięknie wyglądać, później idę do studia, później idę na spektakl i później idę wieczorem do klubu, nie? Bo...
2: Wow!
0: Tak, i powiem ci, Adi, że ty też możesz iść.
2: Naprawdę?
0: I wy, drodzy słuchacze, też możecie iść z nami dzisiaj do klubu Niebo, bo mamy konkurs. Oprócz tego, że po południu jeszcze rozdamy jakieś wejścióweczki, to dla niecierpliwych na naszych socialach radiokiss.fm, tam macie wszystkie odnośniki. Na TikToku trwa konkurs. Musicie odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. I może właśnie dzisiaj z wami zobaczę się w klubie Niebo, a wy zobaczycie, jak ja pięknie dzisiaj się wyszykowałam właśnie tam.
3: Radio Kiss FM. Trend alert.

Codzienny daily reminder. Słuchajcie, sprawdzamy, czy wszystko zrobiliście przed wyjazdem z domu i czy macie wszystko gotowe na piątek. Ząbki umyte? Okej, check. Outfit czysty, wyprasowany, elegancki? Check. Śniadanie zjedzone? No i tutaj, no właśnie, jestem ciekawa, czy jesteście przed, czy po, czy w trakcie, bo jeśli chodzi o mnie, tak wiem, nikt nie pytał, ale od wczoraj jestem na pudełkach, więc wszyscy trzymamy kciuki za moją dietę. Muszę trzymać się michy, bo wszystkie ostatnie były raczej obrotowe. Gdzie się nie obrócę, tam coś zjem.

0: 46 minut po siódmej, słuchajcie, a my dziś mamy dzień budowlańca, czyli chyba najbardziej opłacalnego zawodu świata. No i my na przykład dzięki takim panom mamy piękne, nowe studio radiowe amerykańskie, naprawdę cudowne. Także drodzy panowie, na waszą cześć chciałabym tutaj dla was troszkę tak omać.
1: Halo, halo, budowa wjeżdża! Budowa! Budowa! Au! Głowa w betoniarce!
2: Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip. Yes.

Radiu Kiss FM, ale mamy więcej jeszcze takich, nawet w tej godzinie uraczę was. Only Drops and Bangers od Shakiry, Sanach czy Ray. Oh yeah, za 17 minut 8, także powoli zbliżamy się do pracy.

Rožnaté poránky, vítača. I love it. Słuchajcie, mamy za 8 minut 8 i ja sprawdziłam z naukowcami oczywiście, ile powinniśmy spać. Czy ta ósemka, właśnie te 8 godzin, to jest taka magiczna liczba. Powiem wam o tym tuż po 8, także musicie ze mną zostać calutki poranek. Hey, turn it up. Radio Kiss FM.

0: tego bangera nie zna. Słuchajcie, zbliżamy się już do 8, czyli to czas, że czas na update Radia Kiss FM. Zróbcie głośniej, sprawdzimy, co dzieje się na świecie.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 8. Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. Na każdym będzie tabliczka z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Ze znakowaniem spieszy się Lubelszczyzna. Jak mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, w tym regionie punkty schronienia mają być oznakowane do połowy października. Punkty są teraz sprawdzane przez strażaków. Osoby z transkrypcją aktu małżeństwa będą traktowane przez urzędy skarbowe tak jak inni małżonkowie. Ogłosił to minister finansów Andrzej Domański. Osiągnęliśmy z prezydentem USA porozumienie w wielu kwestiach, tak mówi przywódca Chin. Xi Jinping nie zdradził jednak szczegółów. Pole magnetyczne Ziemi może wpływać na zdrowie i starzenie się. Takie wnioski płyną z badań naukowców nad muszkami owocówkami.
3: W tej porze klasycznie mamy biurowe apogeum, zatkany służewiec na Marynarskiej i Domaniewskiej. Wleczecie się wyłącznie na jedynce. Ważny alert na noc. Drogowcy całkowicie odetną Aleję Niepodległości na Ochocie. Uzbrójcie się teraz w cierpliwość na wlotówkach. Oczywiście jeszcze nie idealnie, ale coraz lepiej zapowiada się ten piątek, zwłaszcza jak spojrzymy na prognozy weekendowe, bo słuchajcie, w sobotę wprawdzie ma jeszcze trochę padać, ale już będzie 18 stopni, a w niedzielę 20, w poniedziałek 21 i dużo, dużo słońca, także dzisiaj przetrwajmy i żyjmy tym, co nas wkrótce czeka.
0: Każdą godziną do weekendu coraz bliżej. Mamy 7:58 i trzymam kciuki, że słuchacie nas już z pracy, do której się nie spóźniliście, prawda? A nawet jeśli to easy, jest piątek, dobrze, że wszyscy wstaliśmy. Słuchacie najlepszego radia Kiss FM. Mamy na tę godzinę przygotowane Only Drop Some Bangers, Too Hot to Skip. I

0: Love the Only Drops and Bangers mamy tutaj z rana. A ja mam również hot ploteczki z celebryckiego internetu. Jakob Szostak i Ola z Warsaw Shore naprawdę są małżeństwem. I tak, naprawdę, bo po tym jak para wzięła ślub w Los Angeles, internet zaczął trochę niedowierzać. Pojawiły się komentarze, że to może być jakaś AI albo ustawka, kolejny jakiś prank. Ale Ola mówi, dobra, koniec teorii. Odebraliśmy właśnie ostatnie dokumenty. Para pokazała dowód, że ślub faktycznie się odbył, a formalności zostały dopięte. No czyli mamy wszystko. Vegas, ślub, dokumenty i internet, który przez chwilę nie wiedział, w co wierzyć. Jaki jest z tego morał? W dzisiejszych czasach nawet akty małżeństwa musi przejść czek przed publikacją.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: No i chyba pod ten ślub tak bardzo romantycznie The Hard Way i Cameron Whitcomb. Radio Kiss FM, mamy 11 po 8.

i Sunflower. Ależ się zrobiło romantycznie po tej ósmej. I love it. Only Jobs and Bangers w Radiu Kiss FM, ale jeszcze w tej godzinie doczekacie się, tak, Tame Impala, J Balvin, BTS. No i fajnie, no i hej, no i to jest wszystko już za

25 minut po 8, a ja mam ploteczkę, która naprawdę może was zaciekawić. Doda znowu odpaliła internet, ale tym razem wystarczyła tylko jedna mała ręka. Wokalistka wrzuciła zdjęcia z Hiszpanii i na jednym z nich fani dopatrzyli się dłoń tajemniczego faceta. No i wiadomo, sekcja komentarzy już zrobiła swoje, zaczęły się rozkminy, czy to nowy partner, no bo Doda od miesięcy przecież trzyma swoje życie uczuciowe mocno w tajemnicy, więc oczywiście jeden taki szczegół wystarczył, żeby internet odpalił tryb detektywa. Czy to nowy facet? Doda tego nie potwierdza, ale też nie zaprzecza. Ja wam chętnie będę update'ować tę sytuację. A już teraz numer, który naprawdę znam na pamięć. Tame Impala i Loser w Radiu Kiss FM.

0: nic sugerować, ale jeżeli ktoś chce dzisiaj spać krótko, ale intensywnie, no to nie ma lepszej okazji niż ten piątek.
1: A, chodzi ci o ćwiczenia interwałowe.
0: Adi!
2: Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: roku wszędzie, więc absolutnie trenduje w Radiu Kiss FM. Do 9 zostało nam tylko 18 minut, a przed nami jeszcze w tej godzinie Swedish House Mafia, Jimmy Miller czy Tyla. No będziesz to, zapewniam. Easy!
1: Radio Kiss FM. To jest Radio Kiss FM.

0: Za 9 minut mamy 9, a na początku tej 9 czeka nas codzienny horoskop. Tym razem lwy, tak dawno nie było, a lewki mają dziś naprawdę ciekawe ułożenie gwiazd, także będzie się działo po tej 9, a już teraz będzie prawdziwy banger.
1: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: To będzie chyba mój nowy ulubiony numer. Baby Doll już teraz w Radio Kiss FM. Tak, trenduje!

0: i Earrings w Radiu Kiss FM. Zbliżamy się do 9:00. A co ja wam mogę powiedzieć? Będzie dzisiaj gość specjalny u mnie.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest 9:00. Na początek instrukcja reagowania w razie ataku z powietrza. Resort spraw wewnętrznych opublikował ją w internecie. Będą też ulotki. Po ataku w Jarosławiu stan dwóch rannych osób jest ciężki. Jedna wyszła ze szpitala. 31-latek zaatakował wczoraj 5 osób. Jedna zmarła. Kończy się kolejny tydzień z wysokimi cenami na stacjach paliw w Polsce i wciąż jest zagrożenie podwyżkami. Według analityków rynku paliw chodzi o zapowiedź Donalda Trumpa o ewentualnym zakazie eksportu amerykańskiej ropy. Na razie ceny utrzymują się poniżej 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny. Orki mogą traktować jachty tak jak dzieci zabawki. To wnioski z obserwacji biologów. Dlatego mogą sprawiać wrażenie atakowania jednostek pływających.
3: Szczyt wreszcie zauważalnie odpuszcza, choć węzeł Prymasa ciągle świeci na czerwono. Uwaga, Śródmieście, za godzinę zamyka się Świętokrzyska przy parku. Dobra wiadomość z S8-ki od Bemowa, wracamy teraz do płynnego tempa i szybciej przebijecie się teraz południową obwodnicą. Coś moje prośby i afirmacje o słońce dla Warszawy nie działają, bo póki co no, mamy raczej takie pochmurne niebo, a na termometrach w Warszawie 12 stopni. W tym najcieplejszym momencie dnia dobijemy dzisiaj do 16. Może to słońce pojawi się, ale prędzej spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, które mogą wystąpić po godzinie 15.
0: No hejka kochani, z tej strony Julia Wasilewska, wasza ulubiona śpiewająca, prowadząca. Mamy już 8:40, totalnie easy. No słońce może nie świeci, ale ja mam najlepsze, najświeższe bęgerki i chyba wszyscy czekamy na ten weekend, co? Po tym ciężkim pierwszym, drugim, trzecim tygodniu września, a ja wam ten piątek umilę najlepiej jak potrafię. Same bęgery, świeże ploty, ja i wy. No, zabrzmiało romantycznie, to co? Jedziemy z tematem, bawimy się tym radiem Kiss FM, only drops and bangers!

0: Na antenie miała gościa, który zna mnie chyba lepiej niż moja własna mama. Słuchajcie, będzie niespodzianka, będzie gość, poznacie mnie bliżej. Z okazji tego, że już prawie miesiąc tutaj jesteśmy, to chciałabym troszeczkę prywaty przepleść, także mam nadzieję, że nie możecie się doczekać.
1: Radio Kiss FM. To trenduje. Yes.

0: jak ja wam obiecałam, mam tutaj specjalnego gościa. Jesteśmy tutaj prawie już miesiąc razem na antenie, więc poznajcie moją najlepszą przyjaciółkę, Asię! Słuchajcie, Asia jest tak samo szalona jak ja, Asia Lupa. Asia, powiedz mi, żeby cię słuchacze poznali, kim ty jesteś?
1: A propos byciu szaloną, Jezus, to jest moje pierwsze wejście na tej antenie, to ja na Bluetooth nazywam się Szalona Aśka i może od tego zacznę opis siebie. Zawsze jak to widzą, to się śmieją, ale to trochę opisuje mnie. Myślę, że Julka też mogła mieć szalona Julka.
0: Tak, więc nic dziwnego, że się przyjaźnimy w takim razie, Asia.
1: Dokładnie.
0: Co jeszcze o sobie powiesz, żeby ci tak się słuchacze poznali?
1: No co mogę powiedzieć? Na pewno wydaję swoją muzykę, niedługo w ogóle najnowsza premiera.
0: Tańczę,
1: śpiewam, studiuję musical, także czegokolwiek nie potrzebujecie, to ja wszystko dla was zrobię.
0: Asia, słuchajcie, z okazji tego, że Dzień Przyjaźni był w czerwcu, a mamy wrzesień, chciałabym, Asia, na przykład z okazji tego zapytać cię o twoje ulubione teksty na podryw. Może masz takie? Z okazji tego Dnia Przyjaźni.
1: Ja zawsze mam tylko ten jeden tekst, który jest wszystkim dobrze znany. Bolało, jak spadłaś z nieba.
0: Czy bolało, jak spadłaś z nieba?
1: Ale myślę, że widzowie będą mieć jakieś lepsze.
0: Słuchajcie, w takim razie wysyłajcie nam głosówki radiokis.fm, tam mamy odnośnik do WhatsAppa. Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, czy nas poderwiecie tymi tekstami.
1: Asia? No właśnie, podrywajcie nas.
0: Jesteśmy gotowe.

0: Radio Kiss FM, a moją gościnią jest Asia Lupa. Przypominamy, moja przyjaciółka, poznajemy się tutaj z naszymi słuchaczami bliżej i przysłaliście nam już, słuchajcie, w ciągu 3 minut kilka głosówek, które będziemy oceniać w skali od 1 do 10.
1: Nie mogę się doczekać.
0: Czy nas to by poderwało? Dobra, lecimy z pierwszą.
2: Uwaga, wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Czy mam przejść może jeszcze raz?
0: Okej.
1: Ma wodę?
0: Posłucho? Znaczy ja oceniam tak, 4 na 10?
1: A ja bym się zaśmiała, więc dam taką 6.
0: Dobra, i kolejne.
2: Uwaga, wiesz,
3: widziałem miliony gwiazd na niebie, ale nigdy piękniejszej od ciebie.
1: Która kobieta nie chce usłyszeć, że jest piękna. Dobra, 10.
0: 10 na 10, ja też, słuchajcie. Będzie tego więcej, wysyłajcie nam radiokiss.fm, tam macie WhatsAppa. My czekamy na wasze podrywy.

0: Rádio Kiss FM, ja jestem Julka, ze mną jest Asia, a my nadal oceniamy najlepsze, że tak powiem, teksty na podryw.
1: Przed nami masz.
0: Asia, jesteś gotowa?
2: Tak, jestem gotowa.
0: No to zaczynamy. Słuchajcie, teraz będzie specjalny, będzie specjalny podkład pod to. Uwaga. Lecimy z pierwszą głosówką.
3: Cześć, tu Kamil. Jeden z takich tekstów, które znam na podryw jest cześć, wziąłbym cię do kina, ale zakazali własnych słodyczy. Myślę, że nie jedna dziewczyna by się uśmiechnęła, potem na pewno zamieniła z nami kilka zdań. Pozdro.
0: No my to was słodziak. Kamil, dobra. Ja oceniam to, no, dziesiątka.
2: 11 na 10.
0: Wariatko, dobra. No kolejna głosówka, dawajcie, jeszcze co tu mamy.
4: Nie mogę ci powiedzieć, czy jesteś piękna, bo prawdziwie piękną kobiety mają w środku, a ja jeszcze w tobie nie byłem.
2: Uczcimy to minutą ciszy.
0: To była Joanna Lupa, cześć.
5: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: jest naprawdę Drops and Bangers, ale teraz będzie premiera specjalna Taylor Swift Patient Zero. Ten numer wyszedł dziś rano i jest już u nas. Jesteśmy najpierwsi, a te i inne premiery już dzisiaj od 18 do 19 w Kiss Music Friday. Jak lubicie takie świeżości, nowości, chodźcie do nas. A już teraz premiera Taylor Swift. Zróbcie głośniej.
1: Radio Kiss FM. Trend Alert.

Station No Eastern 2. Słuchajcie, a tak jak ja wam obiecałam, dzisiaj będzie horoskop dla lewków. Lwy, zróbcie głośniej, bo dzisiaj miłość, szczera rozmowa może wiele wyjaśnić. W pracy zaufaj sobie, nie spiesz się. W finansach unikaj impulsywnych zakupów. No i rada, zadbaj dziś o porządek. No to lećcie z tym piątek w towarzystwie najlepszych hitów w radio Kiss FM.

Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM.

Joy w Radiu Kiss FM. Słuchajcie, a wy macie ostatnie minuty, żeby wziąć udział w naszym konkursie na TikToku, bo do wygrania dzisiaj impreza w niebie, słuchajcie, weekendowa impreza w niebie. Wystarczy, że odpowiecie na proste pytanie, co kreatywnego można robić w niebie. Słuchajcie, konkurs trwa do 10, więc macie dosłownie 4 minutki, a kto wie, może właśnie ogarnęliśmy wam plany na cały weekend. Dajcie znać. Drops and bangers. Radio Kiss FM.

0: Absolutnie definicją only drops and bangers, a my zbliżamy się do 10, więc czas na update Radia Kiss FM, ale leci, co?
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Yes.
2: Na zegarach 10. Polska i 6 innych państw Unii chcą europejskiego planu dla producentów sprzętu AGD. Wszystko dlatego, że branża znajduje się pod rosnącą presją kosztów energii, cen surowców oraz konkurencji spoza wspólnoty. Nasi siatkarze powalczą dziś w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy. Rywalami będą Słoweńcy. Oba zespoły znają się już bardzo dobrze, tylko w tym sezonie drużyny zmierzyły się już 3-krotnie. Czas na kolejne starcie. Mecz ze Słowenią będzie o 17:00. Laureatka Oscara Susan Sarandon wśród aresztowanych przed przemówieniem Benjamina Netanyahu w ONZ. Była uczestniczką dużej propalestyńskiej demonstracji. I jeszcze o tym, że społeczny mózg pomaga zwierzętom wspólnie uciekać przed zagrożeniem. Tak twierdzą naukowcy. Na przykład niektóre ryby potrafią wykryć zagrożenie, obserwując reakcje swoich sąsiadów.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
0: Ewelina Walczak. Nowe karetki, dzień jabłka i parada jednorożców. Mazowsze dzieli 30 milionów złotych z budżetu obywatelskiego. Do realizacji trafi ponad 90 pomysłów, mówi Sara Michalska z Urzędu Marszałkowskiego.
3: W większości mieszkańcy województwa mazowieckiego wybrali projekty miękkie do realizacji i stąd ten rekord. Przypominamy, że projekty miękkie to 240 tysięcy złotych, a projekty inwestycyjne do 1 200 000 złotych.
0: W samej stolicy wygrał zakup 2 nowych ambulansów. Zostajemy w Warszawie. Skarb ukryty pod ulicą Sienkiewicza. W centrum miasta odkopano ruiny kamienicy, a w jej piwnicy zabytkowe żyrandole i zastawę. To prawdopodobnie zaginione przedwojenne wyposażenie sąsiedniej filharmonii. Teren bada już konserwator zabytków, więc remont ulicy mocno się przeciągnie. A w weekend Muzeum Warszawy świętuje 90. urodziny. Z tej okazji w sobotę i niedzielę czekają na Was spacery śladami lalki, gry miejskie i warsztaty. Na miejscu będzie można nawet wydrukować własną kartkę na zabytkowej prasie. W końcu nieco luźniej zrobiło się na ulicach Warszawy, ale omijajcie Świętokrzyską, ulica już zamknięta przed maratonem. Przed nami szalony weekend, mecz na Narodowym, zamknięta Saska Kępa, nocne rolki, masa krytyczna i wielkie bieganie. Porzućcie auta na parkingach, metro to Wasz najlepszy przyjaciel. Sprawdzamy warszawskie niebo przed zbliżającym się weekendem. Na termometrach mamy obecnie 13 stopni, a chmury wciąż nie dają za wygraną. Nawet jeśli dzisiejszy poranek nie rozpieszcza widokami, to w powietrzu naprawdę czuć, że za moment wszystko się zmieni. Zanim jednak to nastąpi, przed nami lekko kapryśny piątek i także lekko kapryśna sobota. Jeszcze trochę pokropi, ale niedziela nam to wynagrodzi. Dzień dobry śpiewająco, witam Was 3 po 10. Wysłuchacie Radia Kiss FM, nadaje do Was Wasza najlepsza koleżanka Julia Wasielewska i razem przygotowujemy się do kolejnego weekendu września. No będzie totalnie easy z takimi bangerami, nie ma prawa być inaczej. Dzięki, że jesteście ze mną, bo przed nami jeszcze bieżące plotki, aferki, najnowsze nutki, no i obiecany suchar od Wasielewskiej. Czy czegoś więcej nam potrzeba w ten 25 dzień września? Absolutely no! A na sam początek tej 10 MJ Deli Deli Supreme, no z takimi bangerami to ja mogę te poranki zaczynać. Zróbcie głośniej, dzień dobry.

0: Francis Sober v rádiu Kiss FM. No to je jedna z bardzo romantycznych nutek, jakie gramy tutaj na antenie i ja ją bardzo lubię. Jedenaście minut po dziesiątej i ja mam niezłego newsa. Czy wy wiecie, co Joanna Krupa trzyma w lodówce? I tutaj mały plot twist, bo no nie znajdziecie tam raczej miliona fit i fancy produktów spożywczych, bo Joanna stawia na jajka, ale też ma konkretną zasadę. Muszą być od kur, które są dobrze traktowane. Do tego zdradziła, że pije surowe żółtka, a z gotowaniem u niej tak raczej na luzie, bo często po prostu zamawia jedzenie. Czyli jej lodówka to trochę jajka, żółtka, no i chyba jedynie miejsce na dostawę.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

Serio w Radiu Kiss FM. No cóż to jest za serio bęgerek. Zbliżamy się powolutku do końca poranka, ale przed nami jeszcze w tej godzinie Zara Larsson, Sanach, Tyler Rose. No taki babski piątek nam się szykuje. Zdradzę wam, że mój dziś też taki będzie babski, więc robię nam dziewczyny klimat. Robię 20 minut po 10:00, to znaczy

0: Autopromocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechał z zawiasy.
3: Siemano, to znowu my,
2: Daria Kulej
3: i Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo!

27 minut po 10, a ja chciałam tylko przypomnieć, że jeżeli macie wśród rodziny lub znajomych osoby o tym imieniu, Aurelia, Kamil, Franciszek, Władysław lub Piotr, no to te ziomeczki obchodzą dzisiaj imieniny. Nie ma za co, a no już wkręcicie się na jakieś party. Powodzenia!

0: Miłosza. A słuchajcie, na pewno kojarzycie z TikToka koncept Maćka, który tworzy dosyć takie mocne i bardzo bezpośrednie treści, ale ja kocham tego gościa. I słuchajcie, zaktualizował po roku listę cech, jakie musi posiadać jego przyszły partner, żeby w ogóle móc rozmawiać o spotykaniu się. No jak jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną do końca, bo jeszcze w tej godzinie wszystko wam opowiem, obiecuję.
1: Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

12 a ja już wam mówię, jaki musi być chłopak według koncept Maćka, żeby był atrakcyjny, zaktualizował listę po roku. No i mamy to, więc chłopcy, podgłoście, jeżeli jesteście zainteresowani. Po pierwsze, musi posiadać prawo jazdy i samochód, koniecznie samochód. Po drugie, chłop musi zarabiać przynajmniej tyle samo, już nie musi więcej. No i po trzecie, nie może mieć półnagich fotek na Instagramie i lajkować innym facetom zdjęć. No słuchajcie, wymagania dosyć duże, więc jeżeli chodzi o mnie, to chłopcy, wystarczy, że oddychacie.

0: pewno jesteś tą jedną.
1: Jan Marczewski i Hugo Tarres Besos. To jest nowość u nas, słuchajcie. Nie mówcie chłopakom, ale ja jestem w nich naprawdę zakochana. Mam nadzieję, że kiedyś przyjdą do Radia Kiss FM. A teraz z okazji tego, że dzisiaj mamy Dzień Budowlańca, mam dla was suchara, ale takiego specjalnie skomponowanego właśnie pod naszych ukochanych budowlańców. Słuchajcie, czy może znacie odpowiedź na pytanie, dlaczego beton nie ma pracy? Bo go wylali.
2: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Więcej nieba, zbliżyliśmy się do 11. Dziękuję wam za dziś. Słyszymy się w poniedziałek. Mamy weekend. Czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Już 11. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru polskiej stacji bazowej systemu Starlink. Prawdopodobnie było to podpalenie. Podstawowe fakty uda się ustalić bardzo szybko, twierdzi prokuratura. Zabezpieczane są różne dowody, m.in. monitoring. Zajęły się tym odpowiednie służby. Firmy zachęcają do powrotu do biur. Robi tak niemal 2/3 pracodawców. Ale co trzeci pracownik chce częściej pracować z domu. Pisze o tym Puls Biznesu. Teraz ponad 17 milionów osób. Tylu pasażerów przewiozły w te wakacje pociągi Polregio. Na koniec sport. Maja Chwalińska znów z sukcesem. Awansowała do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Pokonała belgijską tenisistkę Elise Mertens. 6-1, 6-2.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Zima w stolicy zapowiada się bez nart. Miasto rozwiązało umowę na remont górki Szczęśliwickiej. Poszło o roszczenia finansowe podwykonawców, mówi radny i szef Komisji Sportu Mariusz Budziewski z KO.
4: Doszło do takiej sytuacji, że ta niewypłacalność, nierealizacja w terminie tej inwestycji doprowadziła do rozwiązania umowy.
3: Prace miały pochłonąć 13 milionów złotych. Dziś nikt nie wie, kiedy jedyny całoroczny stok w mieście znów przyjmie narciarzy. Tymczasem na ulicach zamiast do ścieków woda trafiła prosto na asfalt. Warszawa podsumowała letnią akcję odzyskiwania wody z miejskich basenów. Tylko w te wakacje drogowcy umyli nią ulice i torowiska, oszczędzając aż 2,5 miliona litrów. A po południu zwykły jesienny spacer łatwo zamienicie w dobry uczynek. Warszawskie Zoo znów prosi o pomoc w karmieniu zwierzaków. Ruszyła jesienna zbiórka żołędzi i orzechów. Smakołyki trafią do żubrów, antylop i małp. Akcja potrwa do 4 października lub do zebrania 1,5 tony żołędzi. Temperatura w końcu w Warszawie nieco podskoczyła. Mamy 14 stopni na termometrach. W tym najcieplejszym momencie dnia dobijemy dzisiaj do 16. Niestety nad miastem wciąż przemieszcza się zwarta warstwa chmur. Wiatr nie jest najgorszy, ale pamiętajcie o popołudniowym deszczu, który może trochę popsuć szyki w okolicach 15. Sobota też nie odpuści z przelotnymi opadami.

Pobawimy się trochę. Hello, everybody. Hey, what's up? Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Wyślij nam DM. Nagraj głosówkę. Co tylko chcesz. Yes. Autopromocja.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Wybiło południe. 31-letni Ukrainiec odpowie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Takie zarzuty sformułowała już prokuratura. To po tragedii w Jarosławiu. Na razie napastnik jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy i dozorem policji. Zarzuty zostaną mu postawione, kiedy tylko będzie na to zgoda medyków. Nasi piłkarze wracają do gry. Dzisiaj meczem z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie zaczną rywalizację w Lidze Narodów. Trener Jan Urban skład na mecz z Bośnią i Hercegowiną poda na godzinę przed gwizdkiem. Podobno będą zaskoczenia i tematy do dyskusji. Początek tego spotkania o 20:45. Inspekcja handlowa wykryła wady konstrukcyjne w łóżeczkach dziecięcych. Były w 7 na 12 skontrolowanych modeli. Marihuana niekoniecznie zmniejsza stres. Badacze udowodnili, że THC osłabia część fizjologicznych reakcji, ale inne wskaźniki pozostają bez zmian lub wręcz rosną.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Warszawa sypie milionami na zabytki. W tym roku ratusz wyda na ten cel prawie 24 miliony złotych. Pieniądze pójdą na odnowę kamienic, powązkowskich nagrobków i usuwanie z elewacji nielegalnego graffiti. A już w niedzielę rekordowy maraton warszawski. Na starcie prawie 14 tysięcy biegaczy, w tym również z zagranicy. Mówi Marek Tronina z Fundacji Maraton Warszawski.
3: Węgierka Liliana Windicz-Tot, która zdecydowanie przymierza się do tego, żeby pobić rekord swojego kraju. No ale wśród mężczyzn zawodnik z najlepszym wynikiem w tej chwili, w tej całej stawce, czyli Chilijczyk Hugo Catrileo, też zapowiada, że będzie jest przygotowany na walkę o rekord swojego kraju.
2: Dla kierowców to będą spore utrudnienia. Uważajcie szczególnie w Śródmieściu, na Pradze i Woli. Część ulic zamkną tam nawet do 16, a jak już w niedzielę będziecie na zewnątrz, to przy okazji zajrzyjcie na Pragę. Z Parku Praskim wraca akcja Adoptuj Warszawiaka. Poznacie tam psiaki z palucha, które wciąż czekają na dom. A jeśli wpadniecie z własnym pupilem, za darmo go zaczipujecie. Wolontariusze czekają od 11 do 15. Stay. W drugą część piątku ze znacznie przyjemniejszymi wskazaniami termometrów. W stolicy mamy już 15 stopni, a do dzisiejszego szczytu dzieli nas zaledwie 1 stopień. Jeśli marzycie o spacerach w słońcu, to zachowajcie siły na niedzielę. Od końca weekendu wkraczamy w bezchmurny słoneczny maraton z 20 stopniami na licznikach, który przynajmniej potrwa do kolejnego piątku.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 13. Zapadł pierwszy wyrok skazujący w sprawie dawnej uczelni Collegium Humanum. Sąd skazał 6 byłych rektorów i prorektorów. Usłyszeli kary więzienia w zawieszeniu. Muszą też zapłacić wysokie grzywny. Polacy chcą rozwijać odnawialne źródła energii. Blisko 60% zakłada, że dzięki temu prąd będzie tańszy. Przekonuje nas też wizja bezpieczeństwa energetycznego. Tylko 16% jako argument za podaje ograniczenie zmian klimatu. Gorąco zrobiło się w górach. W tym roku na Śnieżce dwukrotnie zanotowano najwyższe w historii pomiarów temperatury. W czerwcu i sierpniu było ponad 25 stopni. Idźcie dziś na imprezę, bo jak dowodzą naukowcy, samotność i izolacja społeczna mogą skracać życie w zdrowiu nawet o 6 lat.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 14. Cena diesla może pójść w górę. Według analityków w przyszłym tygodniu może przekroczyć 9 zł za litr. Polacy nie inwestują, bo brakuje im kasy. Tak mówi 41% pytanych przez jeden z banków. Boimy się też ryzyka. 19% pytanych powiedziało, że po prostu nie wie, jak inwestować. Jeśli jednak to robimy, to głównie po to, by pomnożyć swoje oszczędności. Co trzecie dziecko z otyłością podjadało późnym wieczorem, podali krakowscy badacze. Blisko połowa piła codziennie słodzone napoje. Klapa telewizji Donalda Trumpa, ocenia dziennik Washington Post. Kanał uruchomiony wskutek konfliktu prezydenta z mediami stracił do środy prawie 95% oglądalności, a został uruchomiony raptem w poniedziałek.
2: Siemano, słuchacie Radio Kiss FM i mamy w końcu piątek! Doczekaliśmy się tego dnia, ja bardzo na ten dzień czekałam i pewnie część z Was już jest po pracy i może wrócić do domu, pochillować, poszykować

0: I La That Girl. No i uwaga, na samym początku chciałabym was bardzo przeprosić, bo ja wiem, że ostatnio jest dużo Trumpa u nas po południu, ale no musicie mnie zrozumieć, no nie mogę wytrzymać ze śmiechu, gdy widzę takie artykuły. Uwaga, otóż Donald Trump stwierdził, że od teraz w Stanach Zjednoczonych nie będzie używało się słowa sztuczna inteligencja, tylko zamiast tego wszyscy będą mówili super inteligencja. No, idąc jego tokiem rozumowania, za chwilę nikt nie będzie mówił Trump, tylko super idealny Trump.
1: Radio Kiss FM.
0: A zresztą co my się przejmujemy? Jakby to powiedziała pewna telewizja, wszystko to wina Tuska! No dobra, trochę mnie poniosło, wybaczcie mi to, no ale nie da się. Nie da się przy takich informacjach, ale za to was może ponieść przy Self-Aware, bo ten numer naprawdę spowoduje, że od razu wam się będzie chciało tańczyć. No.

0: My uczymy i bawimy. Jeśli pracodawca z własnej inicjatywy chce rozliczyć nadgodziny czasem wolnym, to za każdą przepracowaną nadgodzinę musi oddać pracownikowi 1,5 godziny wolnego. No a jak wiemy, szefowie lubią sobie trochę namieszać.
1: Aha, właśnie tak, człowieku.
0: Oni są jak Quebo na fide, typowi krętacze.
2: Radio Kiss FM.
0: A za chwilę zrobi się u nas mega słodko, także koniecznie ze mną bądźcie.

Słuchacie Radio Kiss FM i teraz czas na mega słodkie info. Otóż Damiano David, ten od... albo od tego I wanna be your slave. A dobra, nieważne, i Dove Cameron wzięli ślub. Widziałam ich fotki z tego wyjątkowego dnia i wyglądali naprawdę przepięknie. No cóż, życzymy im wszystkiego, co najcudowniejsze. No i miło jest patrzeć na młode, kochające się pary. A jeszcze milej wam będzie, jak zrobicie teraz głośnie, bo czas na Urzel i Roń.

0: Przedropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. No i Bad Bunny wie, jak robić dobre letniaczki, ale tak szczerze, to ten numer nawet można słuchać jesienią, bo on wtedy też wchodzi dobrze. No ale mamy my już trzeci dzień jesieni, a co za tym idzie, czas na wielkie zmiany. Na pewno zmianę garderoby, bo pogoda na zewnątrz no nie dopisuje, ale ja też wiem, że oprócz garderoby dziewczyny w szczególności mają chęć na zmianę koloru włosów. I gdy tylko o tym pomyślę, to od razu mam przed oczami Hailey Bieber i jej cudowny glossy espresso kolor, czyli wiecie, taki błyszcząco czarno-brązowy. No ona pięknie wygląda i coś czuje, że nasza trendseterka jest w formie. A my, wasi ulubieni trendseterzy muzyczni, również jesteśmy w formie.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.
2: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że

o co chodzi Lolek Ginzam w Radiu Kiss FM. No ta jego płyta jest wybitna. I co najciekawsze, cały czas te jego numery rosną w siłę i utrzymują się w topce. No jest on naprawdę świetny. A jak mówimy już o świetnych rzeczach, no to ja mam dla was świetną propozycję. Bo znam takie jedno miejsce, które jest fajne i które powinniście odwiedzić. Czyli jest to nasz Instagram i nasz TikTok, bo tam naprawdę sporo się

0: dzieje. Jeżeli nie wiedzieliście, co ja robiłam wczoraj, no to dlatego musicie wbić na naszego Instagrama, no bo tam mamy filmiki i możecie zobaczyć, jak sobie poradziłam, będąc sama wczoraj w studiu.
1: Radio Kiss FM.
0: W tej godzinie była już Hailey, więc teraz czas na kolejnego Biebera, ale o tym już za chwilę, także koniecznie ze mną bądźcie.

She Doesn't Mind w Radiu Kiss FM, a ja naprawdę mam lekki problem, dlatego że jak sobie smacznie spałam, to akurat w tym czasie Justin Bieber robił darmowy koncert w parku w Los Angeles, no i tak po prostu on sobie siedział z ziomalami, z instrumentami, grali, śpiewali, no bawili się świetnie, ja też bawiłam się świetnie oglądając te filmiki, ale no nie ukrywam, bawiłabym się dużo lepiej, gdyby Justin wydał płytę albo ruszył jakąś trasę koncertową, no po cichu liczę, że ten park to taka zapowiedź czegoś mocniejszego. Witamy w Choroszczy, pozdrowionka!

0: Ain't in LA w Radiu Kiss FM i teraz robię 6-7, bo mi tak na Instagramie kazali i to też jest okej, a jeszcze są bardziej okej nasze newsy. Zapraszam Was na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest 15. 12-latek, który uciekł samochodem, odnaleziony. Jest cały i zdrowy. Przejechał ponad 150 km z Siechnic pod Wrocławiem za Zieloną Górę. Sprawę wyjaśnia policja. Niecodzienny grzesznik w kościele w Poznaniu. Kościelny zauważył, że drzwi do jednego z pomieszczeń są zamknięte od środka, a za nimi ktoś jest. Mężczyzna zaczął uciekać. Okazało się, że dzień wcześniej włamał się na teren kościoła i okradł go. Trafił do aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia. Jedyny w Polsce kurs grzyboznawczy ruszył w Karpicku w Wielkopolsce. Warsztaty potrwają 8 dni. Młode łosie są coraz mniejsze. To w Norwegii. Powodem? Ocieplenie klimatu. Bo gorące i suche lata oznaczają mniej dobrego pokarmu.
0: Chwila po 15 na zegarach, a my mamy piątek, czyli to oznacza, że możemy troszeczkę już pochillować, bo wiecie, już weekendzik się zaczyna, ale spokojnie u nas tak, na spokojnie to nie będzie, dlatego że musicie już sobie naszykować telefony, bo za chwilę wlatujemy z głosówkami, trochę będziemy siebie nawzajem podrywali. Uwaga, czy ten tekst was poderwie? Czy jesteś może mikrofalówką? Bo mnie mega kręcisz. Więc naprawdę czekam na takie wasze propozycje, miejcie telefony gotowe, Daria Kulej, let's go!
1: To jest radio.
0: Z tym podrywaniem to tak na poważnie, więc naprawdę naszykujcie się, bo ja czekam na mega hot i dziwne teksty. No i zobaczymy, kto z was zgarnie od nas fajne gadżety.

0: wami. Mój tekst, uwaga, na dziś jest taki. Masz lustro w kieszeni? Bo widzę siebie w twoich spodniach. Czekam na wasze propozycje, wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie ikonkę wysyłania głosówek do mnie na WhatsAppie. Czekam na mega odjechane, dziwne i szalone propozycje tekstów na podryw.
1: Radio Kiss FM.
0: Radiokiss.fm, tam się kierujcie, nagrywajcie głosówki, a za najbardziej kreatywne głosówki coś wam tam fajnego z naszego kisowego merchu wyślemy.

0: Mam świetny humor, dlatego że mi wysłaliście bardzo dużo głosówek i jestem mega podekscytowana. Prosiłam was o to, żebyście mi wysyłali podrywy, jakieś fajne teksty na podryw i dostałam od Michała głosóweczkę.
1: Miałem takiego kolegę Staszka, który chciał poderwać dziewczynę tekstem, a więc lubisz chleb, prawda? I myślał, że ten tekst zadziała idealnie na podryw.
0: O nie! No to mi się wydaje, że Staszek musiał być bardzo zestresowany i w dodatku chyba bardzo zdesperowany.
2: Radio Kiss FM.
0: A wybijajcie na radiokiss.fm i tam macie ikonkę wysyłania głosówek i wyślijcie mi jakieś wasze pomysły, jakieś kreatywne pomysły tekstów na podryw. Ja czekam i już się nie mogę ich doczekać. Let's go!

0: miejsce na podryw. I no naprawdę, ja jestem pełna podziwu. Co wy macie w głowie?
1: Ja ostatnio usłyszałam, nie zachęcam do romansu, ale gwarantuję, że twoje zasady nie wytrzymają 5 minut.
0: O nie, i wyobraźcie sobie, że to może być kogoś tata. O nie, dobra, Piotrek, a ty co masz ciekawego?
2: Wiesz co, lubię muzykę. Umiesz grać na flecie?
0: Oj, kocham twój śmiech na koniec, on naprawdę dużo oddał, ale wiesz co, ja z muzyki nigdy nie byłam dobra i w sumie nie wiem, o co ci w sumie może chodzić. Ale wy powinniście wiedzieć, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żebyście szybko wbili na radiokiss.fm i tam macie ikonkę WhatsAppa, wysyłajcie jakieś fajne głosówki z tekstami na podryw i ja czekam.

0: So Good w Radiu Kiss FM, najlepsze dropy i bangery, i też wasze teksty na podryw są so good. Razem ze mną tutaj jest nasza social queen Julia, siemano. I słuchaj, ja ci przeczytam propozycję od Filipa, napisał świetny tekst na podryw i musisz powiedzieć, co ty myślisz w skali od 1 do 10.
1: Okej.
0: Okay. Czy twój tata jest historykiem? Bo na twój widok mam powstanie w spodniach. I co?
1: No, jaka ocenka? Części był historykiem.
0: No to idealnie się składa, ale mamy też głosówkę od Joasi, także posłuchajmy, co nam fajnego nagrała.
2: Gościu był już po kilku albo kilkunastu głębszych i zaczął mniej więcej w ten sposób.
0: Okej.
2: Okay. Mała, ty nie myśl, że jestem taki goły. Ziemię mam, dom mam. Co prawda mieszkają w nim rodzice, ale są już starzy.
0: O nie! Joasia, ja ci mega współczuję, że trafiłaś na takiego chłopa. Panowie, to jest przykład właśnie, czego nie powinniście mówić.
3: Radio Kiss FM.
0: Ale za to wy możecie nadal wbijać na radiokiss.fm i tam nagrywać jakieś propozycje tekstów na podryw. Ja mega na to czekam. Zaskoczcie mnie, bo my się tu z Julią naprawdę przy waszych głosówkach świetnie bawimy.

0: Radiu Kiss FM i ja mam dla was mega ważne przypomnienie, bo to, że mamy swojego Instagrama i TikToka, to już doskonale wiecie, ale nie wiem, czy wiecie, że mamy też naszego YouTube'a, więc koniecznie teraz wbijajcie na YouTube'a radiokiss.fm i tam macie nasze trzy wspaniałe filmiki, wywiad z Januszem Walczukiem, z Renę, z Zdunek, czyli wywiady z Kiss Rapu, także koniecznie tam wbijajcie, bo naprawdę warto te treści zobaczyć.
1: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę mam dla was ważne info i wtedy będziecie wiedzieli, co powiedzieć danej osobie, jeżeli ktoś jest dla was niemiły. O, tak wam powiem.

0: I Bangery, ona jest świetna. A ja mam teraz dla was mega ważny przekaz na dziś, tak jak zapowiadałam. Bo tak, jeżeli ktoś wam mówi, że nie jesteście fajni, to się w ogóle tym absolutnie nie przejmujcie. No bo zobaczcie, wszyscy Polacy tak krytykują nową serialową odsłonę Lalki Bolesława Prusa, a ludzie z innych państw pokochali ten serial. I oficjalnie jest to trzeci najlepszy start polskiego serialu na platformie streamingowej. Więc jak ktoś jest dla ciebie niemiły, to po prostu powiedz mu tak.
1: A ja mam to.

0: Ja też dzisiaj nie jestem luzerem, dlatego że jeszcze nic nie zepsułam w radiu, mimo tego, że jestem sama. No i żeby tradycji stało się zadość, no to już za chwilę wbijamy do was z update'em Radia Kiss FM, ale najpierw posłuchajmy, co ciekawego się dzieje w naszym mieście.
1: What's up? Co tam w Warszawie?
2: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. W końcu wjechał upragniony piąteczek, więc mam dla was idealny rozkład jazdy na wejście w ten weekend. Zaczynamy w warszawskim Heliosie, gdzie możecie obejrzeć premierowy seans thrillera W sercu dziczy. Na ekranie Brad Pitt jako były żołnierz, który po katastrofie lotniczej na mroźnej Alasce musi przetrwać w ekstremalnych warunkach, mając do pomocy tylko swojego psa bojowego. Wieczorem odpalamy najwyższy bieg, bo do stolicy przyjechała absolutna władczyni mocy brzmień, czyli Charlotte de White. Impreza wjeżdża do zupełnie nowej przestrzeni, sektor 6D. Z kolei na koniec weekendu polecamy totalnie zwolnić tempo. W niedzielę w Łazienkach Królewskich odbywa się wielki finał tegorocznego sezonu plenerowych koncertów chopinowskich. To naprawdę dobra opcja, żeby wziąć koc, ulubioną kawkę i przy dobrej muzyce ładować się baterie przed nadchodzącym tygodniem.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć, jest 16. Za godzinę nasi siatkarze zagrają ze Słowenią. Stawką finał Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu Mistrza Europy. Mocno trzymamy kciuki za polskich siatkarzy. Sukces naszej tenisistki Mai Chwalińskiej. Awansowała do półfinału turnieju w Singapurze. Pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elise Mertens. W Polsce przybywa bardzo bogatych ludzi. I to najszybciej na świecie. Jak pisze Puls Biznesu, w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób, których majątek przekracza 30 milionów dolarów, wzrosła ponad dwukrotnie. Gratka dla fanów gier komputerowych. W odświeżonej wersji wraca Wiedźmin 3. Remaster zadebiutuje jutro, w samo południe polskiego czasu. Poprawiona została oprawa graficzna, walka, jazda konna i zachowanie przeciwników.
0: Mamy 16 na zegarach. Ja nie wiem, jak ten czas tak szybko leci. Dopiero zaczynałam, a tutaj już naprawdę jestem w połowie, ale gwarantuję wam, że ta połowa będzie świetna, bo będzie dużo ploteczek, dużo śmiechu, dużo newsów, a przede wszystkim najlepsze dropy i bangery. Także no co, koniecznie ze mną bądźcie, bo naprawdę warto. Daria Kulej, siemano!

0: Radiu Kiss FM i najlepsze mamy też dla Was informacje. Zapraszam Was teraz na szybki kącik edukacyjny. Więc uwaga, na południu Etiopii został odkryty nowy gatunek węża.
1: Wierz mi je w jednym miejscu.
0: A dokładniej wąż jajożer, który żywi się jajami ptaków gniazdujących na drzewach. Ale co w tym wszystkim jest najciekawsze, to to, że jajo może wydawać się nie do połknięcia, ale jajożer i tak sobie z nim poradzi. Potrafi tak szeroko otworzyć paszczę, że połyka i trawi je w całości. Brzmi znajomo?
2: That's what she said.

0: Siedzą wszyscy teraz w studiu i kręcą tyłeczkami na lewo i na prawo. Nawet szef, który nie odebrał ode mnie telefonu, a w sumie o co z tym dokładnie chodzi, no to koniecznie musicie być na Instagrama, żeby poznać background, ale tylko tyle wam mogę powiedzieć, że robię rzeczy, które wy mi piszecie na Instagramie radiokiss.fm. Nie, w sumie bez kropki. Tam się po prostu kierujcie na Instagrama i możecie napisać, co powinnam zrobić, skoro jestem sama w studiu, no to wiecie, szalejemy dzisiaj.
1: Radio Kiss FM.
0: A za chwilę wam powiem, co jeszcze będzie ciekawego się u nas działo. Koniecznie ze mną bądźcie.

słuchacie Radia Kiss FM i szybkie info. Blisko 60% Polaków nie rusza się wcale i ja w tym momencie to zmienię, dlatego że w tej godzinie zagram wam jeszcze Urzel, Kubi producent, będzie Betty, Karol G, naprawdę będzie się działo, więc nie ma opcji, żeby ktoś z was siedział. Nawet jak jesteście w samochodzie, to zaparkujcie gdzieś tam z boku i poruszajcie trochę razem ze mną tyłeczkiem. No a nie mówiłam? Leci Urzel.

0: istotnej informacji. Otóż nie wiem, czy wiecie, no pewnie wiecie, Julia Żugaj ma swój girls band i pochwaliła się, ile już wydała na dziewczyny.
1: Być może zbliżamy się do miliona.
0: Wow, kochana, no to naprawdę ogromna suma, no ale w sumie kto bogatemu zabroni.

0: najlepsze pasmo od godziny 18, bo to właśnie już wtedy zaczyna się Kiss Music Friday i to właśnie tam możecie słuchać największych premier, czyli wyobraźcie sobie, numery, które wyszły równo o północy, od razu są grane u nas w radiu. Nigdzie tego indziej nie znajdziecie, będą najlepsze premiery, także koniecznie ze mną bądźcie.
1: Radio Kiss FM.
0: A za chwilę wbijamy na siatkarskie boisko i zobaczymy, co tam się fajnego dzieje. Hotel.

promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss.

Ze Warszawy w radiu Kiss FM. O co chodzi, Lolek, naprawdę zrobili ogromny banger. A ja teraz mam dla was banger informacje, bo już za chwilę o godzinie 17 nasi siatkarze zmierzą się w półfinale Mistrzostw Europy. Zagramy mecz ze Słowenią. Mi się wydaje, że tak, albo to będzie szybki mecz i 3-0 wygrywamy, albo trochę się pomęczymy, ale też wygramy, więc nieważne jak się zakończy, Polska górą i ja trzymam kciuki, wy też trzymajcie i wam będę na bieżąco mówiła, jaki jest wynik.

0: to yours. Drops and bangers. Świetne, kocham to mówić, drops and bangers. Wy sobie też tak powiedzcie teraz na głos, na trzy uwagę tak mówimy i to pozwoli wam uwolnić wszystkie emocje. Raz, dwa, trzy, drops and bangers! Nawet Julia tutaj ze mną powiedziała, a teraz ja wam powiem bardzo głośno, że już wbijamy z update'em Radia Kiss FM za chwilkę.
1: What's up? Co tam w Warszawie?
2: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Nadchodzi weekend, a wraz z nim mnóstwo okazji, żeby totalnie oderwać się od rutyny i przez cały najbliższy weekend Muzeum Warszawy świętuje swoje 90. urodziny i z tej okazji program tych urodzin jest naprawdę potężny. Darmowe oprowadzania, niedostępne na co dzień zakamarki, warsztaty, spacery architektoniczne czy specjalna projekcja filmu Warszawa nie zapomni. Najlepiej rzucić okiem na pełną rozpiskę na ich stronie i ułożyć własną trasę zwiedzania. W sobotę o 18:00 w klubie Proxima odbędzie się druga edycja festiwalu Bloki Startowe. Szykujcie się na grube zderzenie pokoleń. Obok weteranów warszawskiej sceny na Majku zameldują się KB czy Kronkel Dom. Wjazd jest całkowicie za free. A jeśli szukacie absolutnie nieszablonowego seansu, to dzisiaj Kino Amondo przy Żurawie organizuje pokaz czarno-białych filmów krótkometrażowych w ramach festiwalu 30 metrów.
1: To jest update Radia Kiss FM.
3: Voice by AI. Cześć, jest 17. Czas start! Za chwilę nasi siatkarze zagrają ze Słowenią. Pojedynek w Mediolanie zdecyduje o tym, która z drużyn zagra jutro w finale Mistrzostw Europy. Z reprezentacją Słowenii gramy regularnie nie tylko na imprezach rangi mistrzowskiej, ale także Igrzyskach Olimpijskich czy w Lidze Narodów. Polacy bronią tytułu, są faworytem. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Prokuratura jeszcze go nie przesłuchała, bo biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Wracajcie do biur, zachęcają firmy swoich pracowników, bo jak pisze Puls Biznesu, coraz trudniej jest im zarządzać zespołami zdalnymi i utrzymać motywację tych, którzy pracują z domu. Szykuje się poprawa pogody. Od jutra więcej słońca i cieplej, do 21 stopni.
0: Godzina 17 na zegarach i ja się tak cieszę, że teraz w newsach usłyszałam, że pogoda ma być lepsza, bo już się nie mogę doczekać, a że jeszcze teraz mam weekend, no to idealnie się wszystko składa. Mam nadzieję, że w weekend pogoda dopisze, ale my jesteśmy teraz w piątku, więc się na tym skupmy. Będzie sporo jeszcze informacji, sporo dropów i bangerów, czyli to, co wy kochacie najbardziej. No i będę ja, wasza ulubiona prowadząca, Daria Kulej. Siemano!

New Trick w Radiu Kiss FM. Najlepsze dropy i bangery. A ja mam dla was teraz nowy travel hack z internetu. Podróżni owijają paszporty folią aluminiową, bo boją się, że ktoś może bezdotykowo wykraść dane zapisane na chipie. No i eksperci studzą emocje, bo odczytanie danych w taki sposób jest mało prawdopodobne, a e-paszporty mają zabezpieczenia utrudniające takie ataki, więc nie jest to nowy lifehack, bo taki problem nawet nie istnieje. No ale wiecie, i tak nie każdy zrozumie. Głupiemu nie wytłumaczysz. Ale za to ja wam chyba nie muszę tłumaczyć tego, że grały najlepsze dropy i bangery, no bo przecież słyszycie. Harrison, All the Things She Said. Róbcie głośniej.

Wy macie najlepsze pomysły i już teraz możecie podsyłać rzeczy, które ja mogę zrobić w studiu, bo jak sobie wbijecie na naszego Instagrama i tam wejdziecie na Insta Stories, to zobaczycie post, w którym możecie pisać, co ja powinnam zrobić, bo naprawdę mam dzisiaj ochotę trochę poszpącić. Nie ma już nikogo w studiu, w sensie nie ma żadnego szefa tutaj, więc wiecie, możemy naprawdę poszaleć. Czekam, naprawdę niech was fantazja poniesie. Radio Kiss FM. Na Instagramie nas znajdziecie, wbijajcie na Insta Stories i tam piszcie ciekawe propozycje. Two ships in the night.

131 metrów i waży 32 kg. Nad tą przekąską pracowało aż zespół 11-osobowy, więc naprawdę spory. Ja tylko mam nadzieję, że nie mierzył tego chłop, no bo wiecie, oni to zawsze z tymi rozmiarami mają problem. Ale za to my nie mamy problemu z najlepszymi bangerami. Tame Impala, Loser.

że siedzieć spokojnie, a teraz jeszcze po tej informacji już w ogóle nie będziecie mogli siedzieć spokojnie. Uwaga, Pates na swoim Instagramie ogłosił, że udało mu się zdobyć drugi dziewiczy szczyt. Brawo! No chłopie, co ty robisz? Ja naprawdę nie wiem, ale jedyne co mogę wykrzyczeć to Polska Góra!

0: trenduje i kochamy jednak Zarę Larsson, tak samo jak ja kocham siatkówkę. I przychodzę teraz do Was z ważnym update'em, dlatego że udało nam się wygrać już pierwszego seta, a w tym momencie rozgrywa się drugi set i szybki update, wygrywamy 5-3, także oby tak dalej szło i Polska górą.
1: Radio Kiss FM.
0: Za chwilę Wam zrobię ważny reminder i może też update siatkarski, w zależności jak panom będzie szło dalej.

słuchacie Radia Kiss FM i ja kocham ten numer. Naprawdę, on tak genialnie uspokaja, że jest to świetne. Ale spokojnie, bo moja energia jest cały czas ogromna, dlatego że już za chwilę, bo punktualnie o godzinie 18 rozpoczynamy Kiss Music Friday, czyli najlepsze premiery, najlepsze dropy i najlepsze bangery, które wyszły dosłownie teraz, więc nie może was zabraknąć, a kogo nie będzie, to naprawdę będzie mi smutno i będę wkurzona, więc wy sobie lepiej tam uważajcie.

0: Maybel, czyli w tłumaczeniu możesz zadzwonić moim dzwoneczkiem. Nie wiem, co autor miał na myśli, ale na pewno ten numer bardzo mocno buja. Nie tylko mnie, bo nawet Julię, która tutaj nadal siedzi ze mną w studiu, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, że ze mną jest i mnie nie zostawiła. I ja was też teraz nie zostawiam bez informacji, bo już teraz wjeżdżamy z update'em Radia Kiss FM, także róbcie głośniej!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Cześć! Jest 18. To dzień sportowych emocji. Nasi siatkarze właśnie grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. A wieczorem piłkarska kadra zagra pierwszy mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Początek o 20:45. I w związku z meczem na Stadionie Narodowym będą w Warszawie utrudnienia. Ograniczony został wjazd na Saską Kępę. Trwają prace nad specjalną aplikacją alarmową, ostrzegającą przed zagrożeniami pogodowymi i militarnymi. Dźwięk ostrzeżenia usłyszymy nawet wtedy, gdy telefon będzie całkowicie wyciszony. Aplikacja ma być gotowa do końca roku. Będzie pępkowe w łódzkim zoo. Urodziły się tam lwy azjatyckie. Samiec i samiczka. Młodych doczekała się żyjąca w łódzkim ogrodzie para Shiva i Loki.
0: Na zegarach mamy 18, czyli to oznacza, że czas na najlepszy czas, czyli Kiss Music Friday. Już wjeżdżamy teraz z największymi premierami, które najprawdopodobniej będą najlepszymi dropami i bangerami. Ja się już nie mogę doczekać, no bo wiecie, nie ma takiej

0: Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Let's go.
1: I zaczynamy naprawdę grubo. Taylor Swift, Patient Zero. Zróbcie głośniej, bo naprawdę o niej dzisiaj troszeczkę sobie więcej pogadamy.

0: świetny, a epka Kuby drupnęła dzisiaj i naprawdę jest dowalona. I on u nas ostatnio był, zostawił dla was specjalną wiadomość, także posłuchajcie.
1: Siemanko, to Kuba Szmajkowski, a to moja pierwsza autorska epka, której premiera właśnie się odbyła, więc będzie mi turbo miło, jeżeli posłuchacie. Buziaki.
0: Buziaczki też dla ciebie, mega przesłodka wiadomość. Numer jest świetny, a my już teraz przechodzimy do kolejnego bangeru i będzie to Adela Nicole Kidman. No Adela naprawdę przejęła tym numerem wszystkie platformy streamingowe i jest na całym świecie w topce, a to jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM, także róbcie teraz głośniej.
2: Radio Kiss FM. Trend Alert.

jest weekend dzisiaj, premierowo w Radiu Kiss FM. No tak, panowie wypuścili ten numer w samą porę, bo ja już czuję weekendzik, ale spokojnie, mam prawdziwy banger info dla Swifties i czuję, że też będziecie mieć najlepszy weekend ever. Dzisiaj już oficjalnie dropnęło rozszerzenie albumu The Life of a Showgirl, a Taylor wrzuciła nam aż 4, uwaga, 4 nowe piosenki. I Taylor na Insta napisała, że te piosenki narodziły się z czystej wdzięczności za ciepło jej fanów i kochana... Oj, my jesteśmy naprawdę wdzięczni. Premierowo Taylor Swift, Babylon, a to jest Kiss Music Friday i my gramy to jako pierwsi. I teraz uwaga, zróbcie głośniej, bo naprawdę warto.

Zrób to dla mnie w radiu Kiss FM. No ten numer jest świetny. Widziałam pełno TikToków z tym numerem i tak się cieszę, że w końcu ten numer wyszedł. I Sara, ja zrobię to dla ciebie i będę specjalnie tego numeru słuchała cały czas w zapętleniu. A takie świeżutkie premiery tylko w radiu Kiss FM. Ty i tylko w Kiss Music Friday. A już zaraz wbijam do was z kolejnymi premierami. Jesteście up to date? Nie ma za co, kochani.

XCX, które jak widziałam na Insta, bawiło się naprawdę na pełnej przy realizacji takiego fitu. I tego fitu szczerze, no nie miałam u siebie w bingo. Totalna premiera Madonna, Charlie XCX. Posłuchajcie. Kiss Music Friday. Największe drop.

0: Friday i teraz mogliście posłuchać numeru Żabsona Kawaii. I nie wiem, czy wiecie, co oznacza kawaii, więc ja wam szybko tutaj podpowiem. Kawaii oznacza urocza, więc ja jestem bardzo ciekawa, Żaba, do kogo ty ten numer napisałeś? Czy jest jakieś ukryte dno? Mam nadzieję, że wbijesz do nas i nam o tym opowiesz. A my teraz zmieniamy troszeczkę klimat i lecimy na pełnej z numerem, który jest totalnie wiralową topką. Storm 2. Zróbcie głośniej, lecimy, let's go!
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

Właśnie takiej nuty potrzebowałam na ten weekend, a Sam Field to holenderski DJ, no i chyba mnie to w ogóle nie dziwi, bo Holendrzy w ogóle mają dobrych DJ, także ten numer świetnie buja, no i świetnie się wpasuje na ten weekend.

0: zrobili album numer 2, który nazywa się Kumple 2. Tak po prostu. Dobrze, że nie tracili czasu nad rozkminami nad jakąś nazwą albumu, bo liczy się wnętrze. Płyta przesłuchana, no i nie umiem wybrać mojej ulubionej nuty, ale ta na pewno jest w topce. Kumple, ballada w Radiu Kiss FM. Róbcie głośniej.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Robili naprawdę bardzo dobrą robotę. Mega przyjemnie się tego słucha. A to jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM, czyli najświeższe premiery tego tygodnia i Viral Hits Only. W tej godzinie naprawdę będzie jeszcze sporo tych numerów. Nie mogę już trochę zdradzić, żeby Swifties się szykowały, bo my zagramy jeszcze na pewno jeden numer, także naprawdę warto ze mną być.
1: Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Let's go.
0: I szybkie info nie o muzyce, a o siatkówce, bo wygraliśmy ze Słowenią 3-0! Wielkie brawa dla naszych kochanych siatkarzy i będziemy walczyli w finale. Także to szybkie info, a my już teraz wracamy do muzyki.

0: świetna. Ja się rozmarzyłam, ale dobra, za chwilę wlatuje numer, który jest w polskiej topce. O co chodzi? Lolek, Nienawidzę Warszawy, a wy słuchacie Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje. Yeah.

o co chodzi, Lolek, Nienawidzę Warszawy. No wcale mnie nie dziwi, że ten numer jest w topce w Polsce, bo naprawdę jest świetny. Ja kocham nowy numer, album O co chodzi i w ogóle kocham Kiss Music Friday i kocham Radio Kiss FM. Jest naprawdę świetnie. Bawiłam się dzisiaj wspaniale. Dzięki, że ze mną byliście i koniecznie słyszymy się w poniedziałek o godzinie 14. Ja będę i mam nadzieję, że Nikodem też będzie. No także do zobaczenia.

I spokojnie, nie zostawiam tak was bez niczego, bo już teraz możecie słuchać muzy nieprzerwanej, najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. A tu mówiła do was Daria Kulej, bawiłam się z wami świetnie, buziaczki!

0: uwaga, tu nie będzie grzecznie.
1: No!
0: Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Same hity.

kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim? Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez chantli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

Nie czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba.

0: mam, tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd gdzieś.

Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.